Amcat milion shkushim. Zapiu hani sam sheno ben krat. U kalcietu zmiram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi s moju plaču. Čer jes jest enkrat ben šov. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vračal.